Ci ve streamech. Čo pravie trenduje na TikToku? Máme na fajn, máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn Radio. Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw